0: serce zgarną trzeba zejdra. Komu jedno wsiekną, że jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší, ty najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Jo.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.